do nieba uciekam, a ziemia ciągnie za frak. Niebo jeszcze zwleka, a w piekle miejsc już brak.

0: jeszcze u czas uradu PiS-u. I wtedy już było widać, że gromadstwo proste nie gotowe na mobilizację, a sama armia na tym była już nie podrychtowana. No i kiedy dumać pro to, że dагэтуль Europa spokojna spała i liczyła na podtrymku Społuczonych Stanów, no a tylko dziękujący Trumpu europejskie polityki zaczynają przeczynać się. No, może będzie to wielmi radykalna, co ja skażu, ale mnie zdaje się, że zaraz Niemieczyna bardziej wielkimi krokami rychtuje się do tej wojny, czym Polska, i że Niemcy zaraz zaczynają się chudrzej, czym Polaki, jakie raptem stają się obiektem propagandy rosyjskiej.
1: Dziękuję. Na żal, trzeba zawieszać naszą rozmowę na сегодня, ale ja spodziewam się, że spadar Павел Казанецкі будзе часцей завітваць да нас у эфір, таму што ёсць што абмеркаваць, ёсць пра што пагаварыць.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Мінск не спыняйся, трэба больш бетону. Соцсетки правазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
4: Самы плохой выход, который можна было бы предложить.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Polska coraz częściej odmawia obywatelom Białorusi ochrony międzynarodowej. Według danych za czerwiec po raz pierwszy od wielu miesięcy liczba decyzji odmownych była wyższa niż pozytywnych. W uzasadnieniach części decyzji pojawia się argument, że represje wobec uczestników protestów z 2020 roku osłabły, a część przestępstw uległa przedawnieniu. Obrońcy praw człowieka podkreślają, że choć sprawy związane z protestami w rzeczywistości uległy przedawnieniu, Białoruskie służby jednak nadal ścigają ich uczestników, stawiając nowe zarzuty, m.in. o działalność ekstremistyczną czy zdradę państwa. Represje nie ustały, lecz zmieniły swój charakter. Reżim stara się sprawiać wrażenie, że prześladowania osłabły, podczas gdy w rzeczywistości stały się po prostu mniej widoczne. Zdaniem prezesa Fundacji Białoruski Dom w Warszawie, Alesia Zarembiuka, poziom represji na obecną chwilę może być nawet większy niż poprzednio.
3: Zastraszanie osób wewnątrz kraju, aresztowywanie, deportacja albo zastraszanie rodzin, którzy też uciekają z kraju, także w kwestii represji nic się nie zmieniło.
2: Obrońcy praw człowieka ostrzegają, że powrót wielu Białorusinów do kraju nadal może oznaczać zatrzymanie lub postępowanie karne z powodów politycznych. Zapowiadają również rozmowy z polskimi instytucjami, by przedstawić aktualną ocenę sytuacji na Białorusi, przekonać je, że zagrożenie dla przeciwników reżimu Aleksandra Łukaszenki wciąż pozostaje realne. Na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej utrzymuje się wysoka intensywność walk. W ostatnich tygodniach ukraińska armia przeprowadziła serię skutecznych ataków dronowych na cele wojskowe i logistyczne w głębi Rosji, uderzając m.in. w infrastrukturę wykorzystywaną przez rosyjski przemysł wojenny. Kijów podkreśla, że działania mają osłabić zdolność Rosji do prowadzenia dalszych działań zbrojnych, a eksperci wskazują, że ukraińskie uderzenia coraz dotkliwiej wpływają na rosyjskie zaplecze wojskowe i gospodarcze. Mimo niepowodzeń Rosji na froncie, Białoruś pozostaje jej najbliższym sojusznikiem i nadal udostępnia Moskwie swoje terytorium oraz infrastrukturę. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że Aleksander Łukaszenka coraz wyraźniej stara się unikać bezpośredniego zaangażowania w konflikt. W ostatnich tygodniach białoruski dyktator po raz kolejny deklarował, że nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę. Jego działania interpretowane są jako próba zachowania większego dystansu wobec Kremla i ograniczenie ryzyka dla własnego reżimu. Sprognozować, co czeka Łukaszenkę po ewentualnym zawieszeniu wojny, jest bardzo trudno, twierdzi dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej Michał Potocki.
4: Scenariuszy jest wiele, od otwarcia i powrotu do takiego business as usual z Białorusią, który miał miejsce przed 20 rokiem i protestami, aż po sytuację, w której Białoruś jest dociśnięta przez Putina i musi rezygnować z kolejnych oznak swojej suwerenności wobec Rosji.
2: Po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny Ukraina podała, ilu obywateli Białorusi walczących w szeregach rosyjskiej armii dostało się do niewoli. Według ukraińskiego sztabu koordynacyjnego do spraw jeńców wojennych w lipcu tego roku w ukraińskich obozach przebywało 22 Białorusinów. Młodzi Polacy z Białorusi mają coraz większe trudności z podjęciem studiów w Polsce. Powodem są zaostrzone przepisy dotyczące wydawania wiz studenckich, które obowiązują od lipca ubiegłego roku. Nowe procedury wymagają od kandydatów dodatkowych dokumentów i wydłużają proces uzyskania wizy. W efekcie wielu maturzystów nie zdążyło rozpocząć nauki. Najbardziej odczuli to właśnie obywatele Białorusi, którzy od lat stanowili jedną z najliczniejszych grup studentów zagranicznych w Polsce. Według danych Ośrodka Przetwarzania Informacji, to oni odnotowali największy spadek liczby studiujących w 2025 roku. Dane te bardzo niepokoją, mówi były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Jarosław Ksiądrzek.
5: Myślę, że dla polskiej mniejszości na Białorusi kwestia nauki studiów w Polsce ma fundamentalne znaczenie i tutaj również wymaga ogromnych działań, żeby tym, którzy świadomie wybiorą studia w Polsce, nie utrudniać, ale ułatwiać ich podjęcie i skuteczną realizację. To bardzo ważne.
2: Eksperci ostrzegają, że administracyjne bariery osłabiają atrakcyjność polskich uczelni i są wykorzystywane przez białoruską propagandę, która przekonuje młodych ludzi, że Polska zamyka przed nimi drzwi. Środowisko akademickie apeluje o uproszczenie procedur wizowych dla kandydatów przyjmowanych na studia, podkreślając, że ich celem jest wyłącznie zdobycie wykształcenia.

0: Słuchają Państwo programu Z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Z Nadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Białystok na kilka godzin cofnął się w czasie. Uczestnicy miejskiego spaceru Odkryj XVIII-wieczny Białystok mieli okazję poznać stolicę Podlasia z perspektywy epoki hetmana Jana Klemensa Branickiego. W rolę przewodnika wcielił się rekonstruktor i instruktor fechtunku z Grodna Wasyl Kałacz, który opowiadał o codziennym życiu mieszkańców, wielokulturowym charakterze miasta oraz jego najciekawszych zakątkach sprzed ponad dwóch stuleci. To była nie tylko lekcja historii, ale także niezwykła podróż do czasów, gdy na ulicach Białego Stoku spotykały się różne języki, kultury i wyznania.
3: Czołem, moi drodzy przyjaciele. Nie bój się, mości panie, nie bój się, nic ci nie zrobię. Pochodzę z Podswisłoczu, z ubożałego rodu szlacheckiego, z Tatarów Lipków, po mieczu, a po kądzieli z Bartoszywyczy, herbu Jastrzębiec, a też z ubożałych. Dlatego jestem tutaj. Widzicie, jak jestem ubrany? Mam na sobie aksamitny kontusz, ale liniany żupan, bo jestem biedny, ale jestem w służbie hetmana naszego wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Nie na najwyższym szczeblu, a tylko jako instruktor szermierki przy gwardii naszego dobrodzieja, pana Jana Klemensa Branickiego. Nisko mu się kłaniam, gdzieś tam w pałacu zasiada za sprawami potężnymi, dyplomacyjnymi.
4: Mickiewicz Paweł, Fundacja Ochrona Wschód. Dla zespołu Fundacji Ochrona Wschód jest bardzo ważne, żeby wielokulturowość naszego województwa, wielokulturowość naszego miasta budować na tym nowym potencjale osobowym, który od kilku lat w Białymstoku mamy. Czyli to są osoby, które przyjeżdżają z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji, z Kazachstanu i bardzo wiele od siebie wnoszą również w rozwój nie tylko gospodarczy, ale również kulturalny naszego miasta. I dlatego chcieliśmy zaangażować ten potencjał w odbudowanie tej wielokulturowości współczesnej. Roboczo to nazwaliśmy nowa narracja wielokulturowości, żeby Białystok i Podlasie mogło sięgać wielokulturowości nie tylko tej historycznej sprzed 200-300 lat poprzez różnego rodzaju konferencje, książki i ulotki, ale przez nowych mieszkańców, którzy przyjechali z zagranicy i tworzą tą wielokulturowość. Tkankę naszego miasta.
5: Pochodzę z Grodna, z Białorusi i nasza wycieczka akurat powiada o wielokulturowości Białego Stoku i o początkach tej wielokulturowości. Akurat z XVIII wieku wpłynęło do Białego Stoku tyle ludzi różnych narodowości, wyznań, że po prostu miasto rozkwitniało. Teraz my nie mamy wiele takich zabytków architekturnych, ale my mamy splanowane ulice przez Jana Klemensa Branickiego. Są w źródłach

0: uformowali właśnie ten Białystok, byli fundatorami, promotorami właśnie kultury, sztuki. No i właśnie dzięki temu ten nasz Białystok jest taki piękny, mamy piękny pałac. Dwór Klemensa Branickiego był takim dworem międzynarodowym, on sprowadzał świetnych artystów, prawda? Także wszystko było tutaj organizowane z duchem czasów, epoki ówczesnej.
1: Nazywam się Aleksander Jędrzejewski, od 3 lat mieszkam tu w Białymstoku, przyjechał z Grodno i nie tak dawno po prostu na Facebooku widzę reklamę, że Fundacja Okna na Wschód organizuje taką wycieczkę po Białymstoku w czasach 18 stulecia. No ja zgłosił i taki sukces, że udało się mnie tu być, mnie i mojej żonie. Dla mnie ten czas bardzo ciekawy, bo to czas jak to balów, szlachty, no to bardzo ciekawy taki okres historyczny i trzeba wiedzieć historię tego miasta, w którym ty mieszkasz.
2: Wchodziliście tą bramę i co myślicie, że było w XVIII naszym wieku, było tak jak dzisiaj?
3: Nie.
2: Na centrum tego przejazdu też były takie w paski pomalowane czarno-białe budki i tam była gwardia węgierska i tylko przez te dwie bramki straży można było wjechać sobie na dziedziniec. Mianowicie wjechać, nie wejść. Nie wchodzono tu na piechotę. Nigdy. Tylko konno czy karetą.
4: Z codziennego wsparcia fundacji bardzo dużo korzysta obywateli Białorusi. W taki sposób poznaliśmy się z naszym bohaterem Wasylem Kałaczem. Od 3 lat współpracujemy przy innych okazjach. I tak nasze idee z jego charyzmą, postacią się zetknęła. Zaproponowaliśmy ten pomysł dla miasta i miasto z wielką chęcią jakby wsparło nasz pomysł, bo z perspektywy miasta to jest niby spacer, ale w takiej nowej odsłonie, gdzie bohater zabierze uczestników w XVIII wiek de facto i cały spacer będzie się odbywał w pierwszej osobie. A kluczem i kropką taką nad jej spaceru będzie stylizowana uczta z degustacją podlaskich dań w jednej z białostockich gastronomii. Spacer to nie jest jednorazowa akcja. W sumie się odbędzie 7 spacerów, ale niestety zapisy już są zamknięte. Zgłosiło się około 1000 osób, więc nawet nie wszyscy, którzy się zgłosili, w związku z ograniczoną ilością osób będą mogli wziąć udział.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny podsumujemy losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o Niemnie jako ważnym miejscu dla odpoczynku grodnian w latach 20. i 30. XX wieku, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Ludmilą Jakubczak oraz jej przebojowym utworem Gdy mi Ciebie zabraknie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Berezyny podsumujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Wyciszenie polskiego oporu miało charakter czasowy także w powiecie wołkowyskim. Choć jesienią 1945 roku opuściły go setki AK-owców i sporo ludności cywilnej, nadal pozostały tu dziesiątki tysięcy Polaków. Dość szybko przedstawiciele społeczności polskiej na ziemi wołkowyskiej wypracowali kolejną formę organizacyjną dla swych dążeń niepodległościowych. W czerwcu 1946 roku utworzono zostało przez byłych żołnierzy AK-AKO z obwodu Wołkowysk lokalna polska struktura konspiracyjna, określana jako Samoobrona Wołkowyska lub Samoobrona Ziemi Wołkowyskiej. Powstała z inicjatywy byłego kapelana stacjonującego przed wojną w Wołkowysku 3. Pułku Strzelców Konnych, księdza majora Antoniego Bońkowskiego, pseudonim Eliasz. W polskiej konspiracji niepodległościowej działał on od początku wojny. Najbliższymi współpracownikami księdza Eliasza byli starzy AK-owcy Bronisław Chwieduk, pseudonim Cietrzew, i Antoni Szot Burza. Początkowo Samoobrona Wołkowyska obejmowała swoim zasięgiem obszar gminy Krzemienica, w której Eliasz był proboszczem. Stopniowo rozbudowano ją także na gminy sąsiednie – Piaski, Roś, Zelwa, Mosty, Biskupce i częściowo Izabelin. Organizacja posługująca się nadal nazwą Armia Krajowa dysponowała zorganizowaną siatką terenową, podzieloną na kilka plutonów konspiracyjnych, zwanych też ośrodkami. Ponad 200 członków i osób współpracujących. Samoobrona Wołkowyska była strukturą o charakterze lokalnym, odizolowaną od innych polskich ośrodków niepodległościowych. Miała jedynie luźny kontakt ze szczuczyńsko-lidzką organizacją porucznika Olecha. Dzięki sprawnej organizacji i przestrzeganiu zasad konspiracyjnych udało się jej przetrwać blisko 2 lata, czyli do drugiej połowy 1948 roku. Dysponowała jednym stałym oddziałem partyzanckim, sformowanym w drugiej połowie 1946 roku, oznaczonym kryptonimem Reduta II – Żądło. Jego kolejnymi dowódcami byli Antoni Szot Burza, Józef Karnacewicz – Kwiat, Michał Cisłowski – Gołąb i Bronisław Chwieduk – Cietrzew. Liczył on przeciętnie około 20 żołnierzy, przebywających stale w polu z bronią w ręku. Zimą 46-47 oddział został podzielony na kilkoosobowe patrole, którym łatwiej było przetrwać ten trudny okres. Wiosną 1947 roku Reduta II została zreorganizowana. Z jej kadr utworzono nową grupę liczącą kilkunastu żołnierzy, oznaczoną kryptonimem Żądło, którą dowodził Józef Karnacewicz, pseudonim Kwiat. Wkrótce potem powstał kolejny oddział dowodzony przez Michała Cisłowskiego, Gołębia. W 1948 roku liczył ponad 20 partyzantów. Oddziały partyzantki wołkowyskiej były mniej aktywne niż jednostki bojowe samoobrony ziemi grodzieńskiej. Unikały starć z NKWD i milicją, prowadząc najbardziej niezbędną samoobronę, polegającą na likwidowaniu agentury przeciwnika. W czerwcu 1948 roku oddział Gołębia został częściowo rozbity w walkach z grupami operacyjnymi NKWD. W polu utrzymała się jedynie grupa dowodzona przez Bronisława Chwieduka Cietrzewia, jednak i ona została rozbita w walce 13 września 1948 roku we wsi Stanielewicze. Ranny Cietrzew wpadł w ręce NKWD. Został skazany na 25 lat obozu koncentracyjnego, z którego zwolniono go dopiero w 1972 roku. Grupa rządu została rozbita jeszcze wcześniej, w maju 1947 roku, w wyniku wsyp i aresztowań. Pomimo ponoszonych strat, konspiracja Wołkowyska kontynuowała swoją działalność w coraz jednak bardziej ograniczonym zakresie, aż do początku lat 50. Wtedy to został rozbity ostatni jej oddział dowodzony przez Alfonsa Kopacza.

nasze życie takie tułacze. Łaskawie spojrzyj na nas choć raz. Boże, jak ciężko w tym lesie siedzieć,

mogiłach zakwitnie bez, za którą ginie tylu rodaków, na ich mogiłach zakwitnie bez. A ptaszka będzie śpiewać radośnie, czy na wolności

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. W poprzednim odcinku opowiadałem o tym, jak wyglądały 100 lat temu grodzieńskie plaże, jak czasem niespokojny był letni wypoczynek Grodnian na Niemnie. Dziś natomiast spojrzymy na Niemen jako na wielką arenę sportową, gdzie hartował się duch i ciało mieszkańców międzywojennego Grodna oraz żołnierzy tutejszego garnizonu. W tamtym okresie sport, a szczególnie sporty wodne, były w Grodnie traktowane niezwykle poważnie. Dominującą rolę odgrywało tu wojsko. Dowódcy grodzieńskiego garnizonu na czele z pułkownikiem Stanisławem Maczkiem, dowódcą 81. Pułku Strzelców, uważali pływanie za umiejętność niezbędną dla każdego żołnierza. Maczek stawiał sprawę twardo. Podoficerowie, którzy nie potrafili przepłynąć 100 metrów stylem dowolnym, otrzymywali ujemne kwalifikacje służbowe. Oficerowie oporni byli kierowani na obowiązkowe kursy pływania, a treningi odbywały się regularnie na falach Niemna. Centrum Sportowego Życia na Rzece był powołany w 1923 roku Wojskowy Klub Wioślarski Niemen. Posiadał on własną przystań w pobliżu Starego Zamku i to on nadawał ton rywalizacji na wodzie. W 1934 roku, gdy powstał wielosekcyjny Wojskowy Klub Sportowy Grodno, opieka nad sportami wodnymi i zimowymi przypadła dowódcy 81. Pułku Piechoty. Oprócz przystani wojskowego klubu, w centrum Grodna przy Starym Moście w latach 30. istniały też przystanie sekcji wioślarskich innych organizacji sportowych, m.in. policyjnej i żydowskiej. Inauguracja sezonu wioślarskiego odbywała się w maju i to towarzyszyła jej wyjątkowa oprawa. Program przewidywał przemówienie prezesa klubu, złożenie przyrzeczenia wioślarskiego, defiladę łodzi i kajaków oraz spacer statkiem klubowym po Niemnie. Dzięki zaangażowaniu wojskowców Niemen stawał się nawet areną spektakularnych regat. 13 sierpnia 1933 roku odbyły się wielkie propagandowe zawody wioślarskie, w których brały udział osady, drużyny regatowe, nie tylko z Grodna, ale i z Wilna. Wyobraźmy sobie ten widok, smukłe czwórki, jedynki, męskie i żeńskie, mknące po rzece na dystansie 2 kilometrów od mostu kolejowego aż po przystań klubową. Rywalizowały policyjne i wojskowe kluby sportowe z Grodna i Wilna, zwycięzców dekorowano uroczyście, a wieczór kończyła wspólna zabawa taneczna na przystani. Inne propagandowe zawody o nazwie Wpław przez Grodno odbyły się w lipcu 1936 roku. Były to pływackie zawody indywidualne i zespołowe, na starcie których stanęli oficerowie i podoficerowie garnizonu. Pierwsze miejsce w kategorii zespołowej wygrał zespół 81. Pułku Piechoty, co bardzo ucieszyło dowódcę Stanisława Maczka. Jednak Niemen mimo swojej urody bywał rzeką kapryśną i niebezpieczną. Statystyki z tamtych lat są nieubłagane. Co roku w rzece i w okolicznych jeziorach tonęło od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Najgorszym miesiącem był lipiec, kiedy upały i brak umiejętności pływackich ukąpiących się razem doprowadzały do tragedii. Historia zapamiętała tragedię z sierpnia 1933 roku, kiedy to podczas ćwiczeń przeprawy promowej przez Niemen w okolicach Grodna utonęli żołnierze 3. Pułku Kawalerii z Suwałk. Zginęło wówczas 5 żołnierzy, w tym członkowie pułkowej orkiestry wraz z kapelmistrzem. Ofiar byłoby więcej, gdyby nie bohaterska postawa grodzieńskich rybaków, którzy ruszyli na ratunek swoimi łodziami. Jak później ustalono, fale Niemna rozchwiały przeprawę, a część żołnierzy obsługujących ją nie umiała pływać i to właśnie oni zaczęli tonąć. Oprócz niebezpieczeństw płynących z nurtu rzeki, grodnianie musieli mierzyć się z wyzwaniami higienicznymi. Niemen uchodził za wodę stosunkowo czystą, nawet wodociągi miejskie czerpały z niego wodę powyżej mostu kolejowego, oczywiście później ją oczyszczano, nie podawano jej do domów grodnian wprost z rzeki. Niestety płynąca przez miasto Horodniczanka, dopływ Niemna, była jego przeciwieństwem. Choć wiła się urokliwie, była siedliskiem zarazków, de facto otwartym kanałem ściekowym, do którego spływały nieczystości z domów grodnian, urzędów, nawet gmachu dowództwa wojskowego. Doktor Antoni Perekładowski w swoim raporcie sanitarnym z 1928 roku ostrzegał, że rzeczka ta jest siedliskiem zarazków, a mimo to niektórzy mieszkańcy czerpali z niej wodę. Ale pływać się nikt nie odważał, bo mimo tego, że brudna, rzeka była też bardzo płytka. A marzenia o jej oczyszczeniu i urządzeniu bulwarów nad Horodniczanką rozbiły się o gigantyczny koszt – 2,5 miliona złotych. Podsumowując, wypoczynek na Niemnie w międzywojennym Grodnie był nierozerwalnie związany z obecnością armii. To wojsko budowało infrastrukturę i organizowało wielkie widowiska wodne. Gdy dziś patrzymy na stare fotografie z letnich dni na brzegu Niemna, często wśród odpoczywających widzimy właśnie żołnierzy. Dziękujemy Państwu za kolejną wspólną podróż do międzywojennego Grodna. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym programie.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Ludmile Jakubczak oraz jej przebojowym utworze Gdy mi Ciebie zabraknie. Ludmiła Jakubczak była jedną z najbardziej utalentowanych polskich piosenkarek przełomu lat 50. i 60. Choć jej kariera trwała zaledwie kilka lat, pozostawiła po sobie utwory, które do dziś są uznawane za klasykę polskiej muzyki rozrywkowej. Urodziła się 17 czerwca 1939 roku w Tokio. W dzieciństwie mieszkała na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a na początku lat 50. wraz z rodziną przeniosła się do Polski i zamieszkała w Warszawie. Już od najmłodszych lat rozwijała swoje artystyczne zainteresowania. Uczyła się w warszawskiej szkole ogólnokształcącej, uczęszczała także do szkoły baletowej oraz pobierała lekcje śpiewu u cenionej pedagog Wandy Wermińskiej. Dzięki temu zdobyła solidne przygotowanie zarówno jako wokalistka, jak i tancerka. Jej oficjalny debiut miał miejsce w 1958 roku podczas konkursu dla piosenkarzy amatorów zorganizowanego przez Polskie Radio. Występ okazał się początkiem błyskawicznie rozwijającej się kariery. Niedługo później została zaproszona do udziału w pierwszym programie estradowym przygotowanym przez Teatr Piosenki w Warszawie. Spektakl odbył się w słynnym hotelu Bristol i przyniósł jej pierwsze większe sukcesy. Publiczność szczególnie zachwyciła interpretacja piosenki Alabama. Jej charakterystyczny głos i sceniczna charyzma zwróciły uwagę kompozytorów i twórców muzycznych. W tym czasie rozpoczęła współpracę z Jerzym Abratowskim, kompozytorem, który stworzył większość jej repertuaru. Z czasem ich zawodowa relacja przerodziła się również w związek małżeński. Kariera Ludmiły Jakubczak rozwijała się bardzo szybko. W 1960 roku czytelnicy Ekspresu Wieczornego uznali wykonywaną przez nią piosenkę Gdy mi Ciebie zabraknie za najpopularniejszy polski przebój powojenny. Rok później artystka wystąpiła podczas pierwszego międzynarodowego festiwalu piosenki w Sopocie. Zdobyła tam trzecią nagrodę za interpretację, potwierdzając swoją pozycję w gronie najciekawszych polskich wokalistek tamtego okresu. Współpracowała z orkiestrami prowadzonymi przez Edwarda Czernego i Stefana Rachonia, a także z zespołami kierowanymi przez Jerzego Abratowskiego. Jej repertuar obejmował zarówno nastrojowe ballady, jak i bardziej dynamiczne utwory, a wyjątkowa barwa głosu sprawiała, że była łatwo rozpoznawalna i ceniona przez słuchaczy. Niestety, jej obiecującą karierę przerwała tragiczna śmierć. 5 listopada 1961 roku, mając zaledwie 22 lata, wracała z Łodzi, gdzie uczestniczyła w nagraniu programu telewizyjnego Muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Samochód prowadził jej mąż Jerzy Abratowski. W pobliżu Błonia doszło do wypadku. W aucie znajdowała się również Irena Santor. Abratowski i Santor odnieśli obrażenia, natomiast Ludmiła Jakubczak doznała ciężkiego urazu głowy, w tym złamania podstawy czaszki. Zmarła w drodze do szpitala. Tragiczne wydarzenie na zawsze odcisnęło piętno na jej mężu, który do końca życia obwiniał się o ten wypadek. Pogrzeb artystki odbył się 11 listopada 1961 roku na warszawskich Powązkach. Mimo krótkiego życia i zaledwie kilkuletniej kariery, Ludmiła Jakubczak zapisała się w historii polskiej piosenki. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1960 roku. Autorem muzyki jest Jerzy Abratowski. Tekst napisał Kazimierz Winkler. Przed Państwem Ludmiła Jakubczak. Gdy mi Ciebie zabraknie.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Радио.
1: Рация. Мельник.
2: Берестяк.
1: Бяроза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Польшча odznaczaje się na Nacjonalny Dzień Pamięci Warszawskiego Powstania, a ja pociekawił się tym, co świadkują ciż, jaki aż dni odznaczają pierwszego żniwnia u innych krajinach. I tak posłuchajcie. U Azerbejdżanie siądnia Dzień Azerbejdżanskiego Alfawita i Mowy. U Angoly Dzień Uzbrojonych Sił. U Bieninie Dzień Niezależności. U Kitaji tak samo Dzień Uzbrojonych Sił. Co ciekawa, takiż dzień i u Libii. Ukraina siądnia odznaczaje Dzień Wojenno-Morskiego Flotu, a Szwajcaria Dzień Zasnowania Konfederacji. Każdy ma siądnia swojego świata.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Racja.com.
1: A u racyjnym efiry nabliżają się do nowego wypusku nawinał, wśród jakich poczujecie, że Latwia zakryła mierzu z Białorusią. Do 30 człowiek wzrosła kolkaś poranionych u wyniku nocnego abstrelu rasijcami ukraińskiej stolicy. Iż to kierownikom Międzynarodnej Komisji Koordynacyjnej Rady abrana Margaryta Worychowa. Czekają na sustreczu z Uladzimirem Lapcewiczem, a do tej sustreczy zostaje 6 chwilin.

Zrazu wybaczają się, ale po ślachetach amal 6-chwilinnych rozwitania z Martinem Hallem jeszcze adzin uspamin zarana tej szołszecha muzyki. Glenn Hansard tragiczny zaginął na różnym zdarzeniu, a moje znajomstwa z nim, jak i szmatlikich, poczęło się z uznacharożnej Oscarem pieśni i filmu Once. Dygresję chciałam jednak skazać, jak poznajomił się z jego twórczości mój tychański kolega. Spodziewam się, że to było już taki u 2014 godzie i on mówi, że to u 14 albo 15, ale Keegan McEnroe wypadkowo trafił na Halfway Festival i wykonał krótki koncert jak raz u 14. A spodziewał się, że to minawito w Polsce trafił praz Niemieczynu. Gdzie pra Glenna Hansarda rozpowiadała ja mu żęczyna, jaka ja przyjmała jego z chatnim koncertem. Imię jako nie pomnić, ależ z rozpowiedział wynikała, że to ona się brawała z Glennem Hansardem, ale tak samo Jeffem Buckley. Po ślachę tej historii Keegan sustrał używuję Hansarda na ulicy na Starym

Glenn Hansard i Marketa Jeglowa. Nie przyjdzie se już Glenna sustrać na scenie. Można ukluczyć jednak chociaż b jego żywe występy. A dzień odbył się aż ma dychatał temu, pośle solnego debiutu, a praśpiewał jego na słowu tej studii KCRW u Santa Monica. Ale my po

Hey, no. Hey, no. Bird of Sorrow z pierwszego solnego albumu Lena Kansarda. Tako jest symboliczne ci rozwitanie, ci uspomin tego autora, gitarysta, wokalista. Budu z tego sumu wychodzić wielmi powolna, bo ciepier chciała wam zaproponować projekt Zamowa z pieśnią Wojna. Czemu jak raz zgadaję? Po pierwsze je serdecznie zapraszają u Warszawu, ci u Lublin, na odpowiednia drugoga, albo 9 żniwnia, na spektakli Laboratorii by Teatr pod zahałowkiem Halasy Odysei. Lochka można zdachadać się, proszto spektakl. Odyseja, wygnanie, wiertanie, usiega te pytanie, pra jakie rozpowiadają ludzi siądnia u wygnanie. Właśnie sama i krótka je wam opisanie. Muzyku dla spektakla stworzył Nikita Zolotar, jaki tak samo zjawiaje się autorem i muzyki do tej pieśni. Śpiewają Daria Nowik i Maria Piotrowicz. Daszu, wiedzą na pełno gledaczy spektaklu Bieżyńcy 1915. Jana tam wystupaje jak jedna z czterech aktorów i tak sama zachaplalna śpiewaje. Tema wojny z nami, na żal, każdy dzień. Posłuchajcie Zamowy.

0: Krzysztof Kamil Baczyński, ja tobie odkryju nieba, Ieraklat Kaciaryny Maciejewskiej. Ja tobie odkryju nieba, Bielu wyszytuju cisz, Razarwieca nieba niby pełny hukami z Paryż. Kab zażyć znów listkami, pieśniaj wodał na zmiarkanie, ty ptuszy na je świtanie paladzisz. Góry twierdy ja zynaczu, u miakich dźmuchałcow palot. Cieni reczał ty pobaczysz, cieni wygnutca jak kot. Zaiskryca czornym futram, rasiakucał barwy burał, szery deszcza wysup lot. Dym powietranych strumieniał, Szto sa strech aniolskich rus, Rasścialu tabie alejaj, Śpiełnaj ścieżkaju biarus. Zahuczyć wiawanczellu, Żal pczalinych krylał treli, Poszuki agnistych los. Ty zbaczaj moich zaheta, Szkielcywymi, bo w oczach Tylko biały ja szkielety na krwawych poplawach. Wyprał czas pieralamany, truny achini tumanam, z balasów strasi agidny gniewnych bitwał czorny prach.
1: Wierszami wojennymi u wykonania Ewy Demarczyk na słowy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jednym z tych wierszał przeczytanym Michałem Andrasiukom przywitał ja was u siądniaśnich poetycznych rozdumach. Bo siądnia pa inszemu nie wypadaje. U apośnich prahramach wandrowaliśmy po poetycznych zachonach polskich autorał i siądnia zastajuczy się przy tym, treba nam zwiarnuca da poezji czasu wojny. Bo 1 żniwnia 1944 roku paczało się warszawskie powstanie suprać niemieckich okupantów.
0: Krzysztof Kamil Baczyński, Świata Miortwych, Pierakład Kaciaryny Maciejewskiej. Jaki nieobsiażny smutak, zmiarkanie ściskaje górla. Jany, jak pasmy deszczu, u kwietkach gublajuca białych. Drewy rastuć za dymam, zliwajeca z dulam prastura. Karyczniewaju ziemloju, światło zarastaje da ciemry. Ludzie jad asiennich trawał, ciapier nie adroźnisz zusim. Ściablina ci serca dryżyć, kali wiecier balucza kule. Jany bladniejuć, a drewy rumianiaca chilaca uniz. Bytcam pakropli z ich piuć, ich krwioj nasyczają swój kolor. Damy karablami ciężkimi na dno małczania pływuć. Tut ludzi żywy, a powoli se chudziać pod glebu. A potem u nietry ciemry stupajuć jedno za jednym i usiudy cieni. Ich szulach ciszkum zasialaje nieba. Такая тут мяккая глина, что ступни за смок твое им. Такая густая простора, что у смерть яны идуть знямела по шерых приступках по ветра. Что отчувае тело, коли у ручаи могилов спаткая стяблина у рух. Это померлая? Ці живые перетвораются у пух. Там мати, як хистки тени, спускаются по стяне. З раскрытых ротов здаецца б'е крыку б'язгучный звон. Незразумело пачаўся тяжезны, як камень день. Ці душа чы шэрым шнурам дагэтуль тягнецца сон. Gdzie ich wydzierają dzieciej, albo nie dzieciej, a w oczy, bo maci niczucha nie baczać i reżuć zawiesu noczy, jak ptuszki i padając po tym daleka za szumem i dym. mam

Bolsz za 80 urzohadów Warszawa, a za joj usia Polszcza, uszanowa je pamięć prapał stan cał, jak i ja u 1944 chodzie, wyraszyli z Mahatca za swobodu z namnoha

0: Jednym z polskich historykał, jak i krytyczna odnosia Cada Warszawska Powstania Ziolajca Piotr Zychowicz, jak i u swojej kniżcy Obłęd 44, Wariactwa 44, u początku rozdzielu Wariactwa w Warszawie pisze: Muza historii Klio nie była dobra życzliwa i do Rzeczypospolitej u apośnia stachodzi. Biedy, jakie obrynuli się na nas, mahlib podzielić niekalki narodał i usie mahlib nazwać siebie nieszczasnymi. Jednak nijakaja biada nie może porównać się z porazaj u drugiej suświetnej wojnie i najwielikszej tragediaj, najwielikszej katastrofaj tej wojny dla nas było warszawskie powstanie.
1: Tadeusz Różewicz, 1939 год. Переклад Марины Козловской. Я подманутый, тому можете вручить мне белый посох сляпого, бо ненавижу вас. Утекаю от себе вчерашнего. Шукаю могилки, где не воскресну из мертвых. Тут покину непотребные смешные реквизиты. Бога маленького липовую фигурку, орла белого птушку, на галинце человека, яким я не буду.

U historii każdego narodu jest chwiliny, jakie ja na zawsze zapisuję całą nacjonalną pamięć. Tylko nie wszystkie narody, i tu baczu Białorusów, mają machczymać godna odznaczać te daty. Ale może i Białorusom u wolnej krainie nadejdzie czas, że tak będzie. A pak już to, szanujmy pamięć pra herojów, jakie mieli odwagę zmagać się z totalitaryzmem u różnych kutkach świata. Takich chociaż jak warszawski apaustancy. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i zapraszam na poetyczne rozdumy prosty dzień.

0: nocy. Podobnoż jakaś kniachinia jechała przez wioskę i napiła się u źródełka naszej ryczki wody i uzdrowiła. Miała problemy ze wzrokiem i raptem poprawił się jej wzrok i do dzisiaj ludzie wierzą, że ona pomaga na oczy. Od tego czasu, jak legenda głosi, że jak kniachinia promyła swoje oczy i skończyli się problemy wzrokowe i nazywała dobrą wodą.
1: Kolejś każda wioska miała nazwę czy prozwisko, jak przykładowo Wujnówka Litwiny nazywali, bo to biedne село. Policzuki Dunci czymś. Geryki czy jak? Чоховці, цукерки,
2: грабовець, хінчики.
1: О, граби, бо там дуже люди. О, а добре вода, то вороб'ї. А ще таке приганула, що добре води. Колись мій тато розказував, не раз, як їдемо до Кліщель, і там урочисько вже ближче Кліщель, Труб'янка. То тато каже, отут були люди, жили, але як хвороба напала, то умирали, дуже мало людей зосталось. І вони висідлились до доброї води і над річкою, бо добра вода. І то, так тато казав, то може тим і добра вода, але чи то напевно, то невідомо. Тільки вже добра вода, люди перейшли з Труб'янки. О, і тут ніби оздоровились і так уже і розмножилися.
3: На хвилях Белорусского радио «Рація» щотидньова передача з серії «Спадляша родам. Місце, події, люди». При мікрофоні Анна Шайковська, я вітаю. Запрошую вас сьогодні у прихожую мальовничу вілску Добривода, що у гміні Кляшчелі на Гайнаущині. Побачим її вачима трьох жанчин. Тамари Яудасюк з товариства сябров Кляшчелівської землі, шматгадової наставниці математики, а так само з подарені Валентіни Клімович і Ніни Яудасюк з жаночого співачого колективу «Добривода». Розповідуть сіяни серед іншого, адкуль узялася назва місцовості, про виключення для їх місце, відомія тільки родовитим жихарам вілські. Тамара Яудасюк, шматгадовая настаўніца математыкі, сакратар таварыства сяброў Кляшчалёўскай зямлі.
0: Помню, як ходило ще в поле. Для мене то було дуже екзотичне. Такі були узкі полоски поля. Тут жито, тут овіс, тут ячмінь, лон ще помню. Вже в нашому краєобразі то і все зникло. Як була мала я, ми їхали таким железним возом в поле, бо 2-3 кілометри. В тій хвилі є такий повстанок поліччя, там є вioska Kuraszewo. Наша була така узка полоска поля. Не знаю, іле там кілька арів, але до часу, занім була комасація ґрунтів, то я не знаю, чи в нас 30 таких кавалочків було, чи 40. Я не знаю, як родиці з тим всім упоралися, як вони не забули, де що їсть. Więc виїжджало ще на цілий день pole, zabrało się jedzenie, sierpą żali, albo kosowi tato kosił, sestra z mamy podbierała, brat pomagał, a ja tam to, że coś robiła, że uczyła się sierpą żać, albo tam jakieś kolosie zbierała. Później wsi siadali pod wozą, objedali, no i na wieczór wracali się do domu. Nieraz, mimo że to było ciężkie życie, ale było bardzo radosne. Żdało się o tych, jak żniwa naczynali się, tydzień do dwóch tydni. żali i jeszcze dumali, no, że za 3-4 dni budu dożynki i więc wierali tu ją trypieliczku. Ja jak była mała, to że moje zadanie było takie, żeby kwiatkami ubierać, jakiś robiło się taki kamieńczyk, nakrywało się szmatko i kawałeczek chleba dla zajczyka, ubierali orabą kwiatkami i wsi cieszyli się. Ja nie znaju, czy teraz tak ludzie czymś cieszą, co? Jak jakimiś dożynkami, perypielicu juteju. W naszej wiosce dużo sadzili fasoli. I to taka fasola tyczkowa, dlatego że później jej wozili do Warszawy. W naszej wiosce dużo było kolejarzy. Ponieważ mój tato był rolnikiem, nie był kolejarzem, to mój kuzyn woził do Warszawy prodawał. I to był dość dobry zysk. I my często zimoj wsi siadali, luszczyli fasolu i przy tym luszczeniu fasoli rozkazywali różne dzieje. Mama rozkazywała, jak to było w bieżaństwie, jak wyglądał Sibir. Tato rozkazywał, jak tam koliś było, jakie to tato rozkazywał koliś, jakie to posłużeństwo było. No bardzo miło wspominają sentymentom wyjazdy na odpusty do Kleszczel. W nas wielkie święto Uspienie. W nas cerkwa wybudowana została w pisie ruch młodowy, ale nabożeństwa odbywali się jeszcze do niedawna tylko 2-3 razy dochoda, a my na świata wsi jeździli do Kleszczel.
3: Z inicjatywy Towarzystwa Siabrów Kleszczelowskiej Ziemli z 2014 roku wychodzić krajoznawcza kulturnickie kalendary, przyświeczone dobrej wodzie, przyświeczone śpiewaczym kolektywom, szkolnictwu, kryżom i miastowym muzykantom, samowukom. Mnie najbolszy zaciekawił kalendar przyświeczony dabrywackim kryżom, jakich bogata u wiosce i w okolicy. Jene zjawiające swoje osobliwym mastom, jaki spolucaje dawnieje z ciepieraśnim i nie dozwalaje zabyć pra ludzi, jakie ich fundowali. Бо і сапраўды не можна абыякава перайсці, не затрымаўшыся, не перахрысціўшыся і не задумаўшыся побач дабрывацкіх крыжоў. Ужо па дарузе з Кляшчэляў у Дабрываду на лузе пры дарозе кідаецца ў вочы мураваны крыж каплічка, які калісьці ўфундавала бяздзетнае сужонства, каб маліць Бога аб дзіцяці. Про добрывацкія крыжы і прысвечаны ім каляндар распавядае Тамара Яўдосюк, сакратар таварыства Кляшчалёўскай зямлі.
0: My pierwszy kalendarz zredukowali w 14 godowy i dość późno było, kiedy podumali, że trzeba byłoby drugi jaki wydać. I razne nam dumki przychodzili, każdy zamysł potrzebował dużo czasu i to gdy profesor Wasia Krupisz skazała, może tak kryż jest, fotografujemy. I my tak sceptycznie do tego odnosili się, bo dumali, że to będzie taki smutny, no kryż, co my tam zrobimy. Ale jak zaczęli zbierać materiały, okazało się, że wyszło bardzo ciekawy i byli z tego bardzo, nie tylko my zadowolony, ale i mieszkańcy, bo z tego kalendara dużo doznali się o tomu, w jakiej intencji kryży stawiają. I kalendarz jak gdyby wrnął pamięć o kryżach. Dotychczas nawet przyjeżdżało się, przychodziło się o kryżowy, nigdy nie zwracało się przeważnie uwagi, jak dawno on był postawiony, przez kogo, w jakiej intencji. Każdy miesiąc był poświęcony jakomuś kryżowy. To jeżeli dywilo się na taki kryż cały miesiąc, przeczytało się, to prochodziaczy następnym razem przypomnilo się, że to był kryż, który postawili la kawalerka dobrowocka w 1913 godowy inny kryż postawili panienki z Dobrowody, inny kryż sąsiedy nasze których nawiedzało często nieszczęście, że w hodowli nie mieli szczęścia, że nie mieli szczęścia, żeby koni hodowali się dobre czy korowy i w tej intencji stawili krzyże. Także przy okazji sfotografowali tej starej krzyży na mogiłkach starych i zapoznali się z historią ją. Nie tylko my, jako grupa, inicjatywa, ale także i mieszkańcy.
4: Przy czym patrzeć, że to nie takie smutne te krzyże.
0: Tak, nie, kolorowe. Nie, kolorowe, tak. Ale zdawało się nam, że to taki temat krzyżów, to nie będzie ciekawej. Ale jak kończyli, wydali, to okazało się, że bardzo temat był wzięty.
4: Kalendariusz jeszcze ciekawy z jednego. Oprócz fotozdjęć, tak? Oprócz historii krzyżów różnych. Tutaj jest zachowane miejscowe nazwy. Na dwóch mowach już.
0: Tak, nasza choworka, my w każdym kalendarzu starajmy się oprócz polskiej mowy naszą gwaru, bo wiadomo, że nawet sąsiednie wioski mają różnicy w wymowie. Kilka kilometrów obok wioska niektóre nazwy wypowiadaje inaczej, a my chodzili w takim brzmieniu, jak my tutaj choworym, gdy że ona taka, ta mowa trochę i spolszczona jej i zrusyfikowana, ale to jest nasza i dlatego, że tej kalendaryny tylko traflali w ruki dobrowodcu, ale osób, które wyjechali z wioski, żeby może przypomnieli, że nasza mowa na początku nie była polska.
4: Tutaj takie jest jeszcze miejsce, na przykład straszny wysok, tak?
0: Tak.
4: To chyba jeszcze i legendy jest związane jakieś.
0: Tak, straszny, tak. Dookoła Dobrej Wody, myż do Kliszczela, my a Dobrej Wody byli straszne bagna. Takie część zawiska, że od Dobrej Wody do Kliszczel nie była ta droga, która obecnie jest asfaltowana, tylko taka okrężna, bardzo długa w porównaniu do siei. I czasem ludy chodzili skoroczać do rochu. I czerysty i bagna klali klatki i szli. Tam byli korci, trzęsawiska i różne byli wypadki, że ktoś tam dopasał, wpadł w to boloto. Jeszcze jak malaja była, pomniu, że komuś tam wraznula korowa i sąsiedzi jeden do drugiego chodzi idą, wyciągnę mu komuś korowu, bo ustrachla. I dlatego on był, jak ustrachla korowa, to był łatwy kęsek dla wówków. Dlatego on był straszny, bo tam były takie trzęsawiska i wówki byli. Często tam skrywali się i tak nazywało się, domyślam, od tego.
4: A tutaj mają tak samo krzyż Sybiraka, Prydorosi. Mm-hmm.
0: Krupicki. I my zastanawialiśmy się, bo nas kilka nazwisk Krupicz jest, to pewnie ja domaju, że tam byli rodzina Krupiczów, dość była bogata i domaju, że tam było ich dużo poletków i dlatego Krupicka, że pole Krupiczów było.
4: I mogiłki jest przy Krupicku,
0: tak,
4: i Dorosi.
0: Tak.
4: Tutaj Wowcza droga.
0: Ano, to chyba tam Wowki nieraz. Samo za sobie choworyt. Tak od razu po wojnie to sporo było wowków. Nieraz rodzice rozkazywali, że jak pasłość korowy, bo kiedyś w wiosce było takie stado korow. Był pastuch naniaty, na niemała wioska pastucha, od sztuki rocznie płacili i dawali szczek pomocnika. Po kolei szło. Dwie korowy z tej chaty, dwa dni pomocnik do pastucha i często i takie stado, które, no, думаю, czy 100, czy 120 sztuk wyhaniało gdzieś tam na tej pastwiska i trzeba było pilnować. Czasem zdarzało się, że jakiś cielak nie worczał się, bo wowki ukrali. Bardzo mnie w pamięci ustało się, jak w Dobrowodzie było bardzo dużo owieczok. W naszej wiosce była tak zwana trójpolówka, czyli część zasiewało się zbożą żyto owes, druga część to, czyli żyto o zimę, druga część to kartofli, tam jaczmień, proso, a trzecia część odlogiem leżało. I na tą ugorze pasliś owieczki. Każda mieszkaniec miał tam 10 czy 15 oweczok. Ja znam, że u nas tak zawsze to, że było 16 do 20 owieczok i to, że nie było pastucha do owieczok, tylko po kolejcy. Za 4 owieczki odna osoba do pasienia. Jeżeli u nas było 16 owieczok, to należało się 4 dni. Na przykład w takim trudnym okresie to 3 osoby pasło tej owieczki. Ja jako dziecko, tam nawet może 10-letnie, to, że pomagała przy tym stadzie paść. I to gdy 3 osoby, na przykład z naszej rodziny 2 osoby i sąsiad, 3 osoby do wypasania owieczok. Zaczynało się o tej chory, gwizdek albo kryczało się wyhaniaj. I po kolei tej owieczki wyhaniali i gnali na tej ogromne stado. Ja wże toho nie pomniu, ale moi rodzice rozkazywali, że jak one jeszcze pasli, to takim przypadki byli, że wowki, że stado na pasecza, jak jest upał, to nalehaje. I trzeba było uważać dookoła stada chodyty, żeby nie zbliżał się wowk. A później znikli wowki, a teraz wże gdzieś tam podobnoż pojawiająca w naszej okolicy, jeszcze niekto nie spotkała, ale wże tak przepuszczenia je, że wże one znowu siuda worczająca. To jeszcze wam rozkażę o tych owyczkach, bo to bardzo mnie wryło się w pamięć. To jest stado, jak ja nieraz pomagała na wakacjach paść, jakże to i beczenie owieczok, jak taki litom, dowi dzień, jak lahajca spaty, to jeszcze to i beczenie cyl nocz. I to zawsze starsza osoba dzieciom mówiła, wy tam takim rozgoju zganiajte, żeby one tak ciesno nie rozchodzili się, żeby one gdzieś nie pobiegli na lonku, komuś nie zjeli. I później na początek wiosny, jak to jest stado wroczajca, więc te owieczki bieżat i żeby one trafili do swojego domu. Więc później szukają po wiosce, sila wioska ruszaje w poszukiwanie z tych owyczok. A później, że po miesiącowe one wrze znają i każda jak idę z paszy, to na swoje podwórko. Ponadto, że każdy gospodar znaczy w swoje owyczki. Jakiś mój tato taki trójkącik drewniany przywiązywał. Ktoś tam jakimiś szmatkami wiązał. Ktoś jeszcze jakiś żelizny kuleczka wiązał, że każdy gospodar mi zaznaczony swoje owyczki. Także to, no szkoda, że to no, zostało się nagrane, bo to, że nie otworzy się, to, że niepowtarzalne i taka zjawiska, że nie zobaczy się.
4: Ale tutaj, patrz, jest jeszcze owyczki.
0: Tak, ale to, że taki pojedyncze. Tak samo później, że jak komasacja gruntów, zrobili komasację, to, że tych stada nie było, bo to gdy była ty stada owyczok, że cała wioska razem zganiała, koliny było komasacji, bo że każdy miał 2-3 hektary, to każdy swoje korowy, swoje owyczki wypasał. Że jak była komasacja, my tam mieli 2 czy 4 oweczki, to one tutaj na podwórku chodzili. Że nie trzeba było ją wyganiać w stado. Także to no takie wspomnienie z toho pasienia oweczok zostało się mnie i tak думаю, szkoda, że to nie zostało gdzieś nagrane, sfilmowane, no ale to gdy to było niemożliwe w tych oddach.
4: Tutaj to mamy mika, płoczka.
0: To koło źródelka, tam gdzie my wodę brali. Tu o ta kaploczka tam na, ona z różnych stron i to i krzyż, tak.
4: Taka jest, to jest procesja, tak?
0: Tak, tak.
4: Na kaploczka.
0: O, tu na starych mogilkach baciuszka odprawiaje.
4: A to najbardziej jeszcze ciekawe, katynny haj.
0: Katynny haj to jak jechać z Dobrowody do Kliszczel po prawej stronie naprzeciw kaploczki.
4: Aha, tam.
0: Tam teraz tak za wyorana ta jelonka, ale ja pomniu, że tam taki byli, moja mama mówiła, kupyna taka ja była. Czyli jakaś nieurodzajna chyba ziemla i dlatego tak nazwano
2: Katyny i Hali.
0: Staraj mi się tej uroczyska, tej nazwy uroczysk zachowaty, przypomnity. Na premier, oj, tutaj uroczysko Baćkiewszczyna, Baćkowszczyna, prawda? Bo tutaj jak gdyby działki szli naprzeciw każdej posesji. I ty, skoro tam zbiór tych wsi, tam gdzieś nasz, naprzeciw naszego domu szła działka tam szerokości 4 czy 5 metrów i ona ciągnęła się aż do Kliszczelowskiej stacji. Sąsiedów tak samo, czyli tam wsiutko razem Baćkowszczyna.
4: I tutaj Wawcza Dorocha, kościołek, wyrobisko, no. To tutaj jest kościół?
0: Czy? Nie, kościołek dlatego, że to takie było wzniesienie, że tak wysoko.
4: Aha. I to tak nazywali, wyrobisko pożwirowni.
0: No tak.
4: Trubianka.
0: Trubianka, bo tam taki wąwóz. W Trubiance była kiedyś wioska, bo wiadomo, że Kleszczele jako miasto miało swoje przedmieście. Dobrowoda była przedmieściem Kleszczel, Dobrowoda, Kuzawa. Kiedyś Kuzawa nazywała się Babiczy, wioska Czeremcha, Daszy i Trubianka. Z tym, że Trubianka zaginęła, nie znaje w którym wiekowy, czy podczas potopu szwedzkiego, że i tam to tak nazywała się wioska i to uroczysko ostało się Trubianką. Tam niedaleko nasze było swego czasu pole i była bliziutko krynica. Tak była czyściutka, kryształiczna woda, że ja jako najmęcza w rodzinie często chodziła tuda po wodę. Jak jechaliśmy w pole, rodzice, starsza sestra, a ja tu, że tam tylko siedziała na wozowy, tylko żeby nie ostawała się sama w domu, to brali mnie, to pokazali do krynicy i do mojego zadania należało w południe pościć tej krystalicznej wody na braty. No, tak była czyściutka. Tak smaczna i teraz być może gdzieś znajdło się, albo może te źródełka pozarostali. W okolicy Dobrej Wody tak było dużo tych źródełek w różnych miściach, że to była tak smaczna woda, że żal, że one gdzieś te miścia pozarostali.
4: A po melioracji.
0: Po melioracji, tak, dużo zrobiła melioracja. Przed melioracją moje pokolenie często wspominają, że tak był piękny teren między Kliszczelami a Dobrej Wodą, że to miejsce, gdzie kościołek, albo tutaj naprzeciw de żwirownia, to było wzniesienie, jak wchodziło się na tej wzgórze, to była dolina i tam sarzawki, stawy byli i grzebienie wodne, i roślinność. Musiała być bardzo czysta woda, bo mój brat przynosi wraki. I ta dobrowódka tak była zmeliorowana, ona takiej stworzyła meandry, że było to było niesamowite, taka rdza. Dla mnie jako dla dziecka to była taka egzotyka, że tam daleko nie wchodziło się, ale my tak podchodzili do tego bolota, bo tam rodzice zabroniali, że mogliby po szyju tam wtopić się, a starszy kosili i tam sieno nie mogło sochnąć, trzeba było z tego bolota wynosić i przywozić koło kluni suszyć. Wynosili takie kabluki, to i sieno przywozili i suszyli tutaj. Tatarak rósł na Trójcu. Pomniał, że rodzice przywozili tatarak i wieszali my dookoła chaty, albo ubierali berozy tatarakom, więc to wszystko było koło naszej wioski. I taka roślinność, która że jest w moim otoczeniu tutaj niespotykana, zginęła przez meliorację. Jak Trójca była, to tato przywoził dużo beroz. My stawili holobramy, trzy berozy minimum i na podwórko, że taka alejka berozowa. A my jako dzieci, bo to gdy byli korowy, koni na podwórku, to nie było trawy, tylko ja brała jeszcze taki żowty pisoczok i tak jeszcze taki dekorowała to podwórko, a tatarak, no taki był zwyczaj. I przywozili, wieszali gdzieś tam jeszcze tatarak koło domu, to pachnęło dekoracyjnie. Ale berozy zawsze byli. zawsze, prawie do śmierci mojego tata, to zawsze na podwórko by były, że później męczy, może nie tak dużo, ale jak w dawnych czasach, to z 10 tych by rozstawiało się. I na każdym podwórku, to jak szłaś przez wioskę i na każdym podwórku tej berozy byli, to wyglądało bajecznie wprost.

0: U 1863 godzie Paweł Babrowski pisał, što rakada brywatka maje vadu z azdaraulenčimi ulastivostiami, jakie treba dasledovat. Sami žehary dobry vady ličili i dahetuľ ličať vadu z krynički za cudatvornuju. U Veliki Čatvier miestovia žehary omyvali sa vadoj z krynički, naviazvajuči da cudovnaga azdaraulenia sľapoga Isusom Hristom. Кожны можа скаштаваць вады з дабрывацкай крынічкі. Тут пад дашком усталяваны калодзеж. У 50-е гады мінулага стагоддзя каля крынічкі усталявалі крыж. На другі дзень тройцы святар і вернікі з крэсным ходам ідуць да крынічкі, дзе адпраўляюць вадасвятны малебен. У вёсцы можам пабачыць колішнія драўляныя дамы і уявіць сабе, як калісьці выглядала падляская вёска. Запрашаю на шпацыр па дабрывадзе ў гміне Кляшчэлі на Гайнаўшчыне. Пра цікавыя месцы і звязаныя з імі гісторыі распавядзе Тамара Яўдасюк.
1: To jest skrzyżowanie dróg i tu, jak ja pomniu, zawsze był kolodziaz i był drewniany krzyż. Koli układali bruk, bo dawniej dobry wodany mila brukowany na wierzchni, tylko żwirowano i układali bruk i to zlikwidowali kolodziaz i zlikwidowali krzyż. I to gdy mieszkańcy postawili żelizny, uważali, że trwalszy budę, że efektowniej budę według niektórych wygladaty. I zawsze jak idę procesja na mogilki, tutaj molacza, tak samo jak spokojnikom idąc na mogilki, to tutaj zatrzymująca i prytomu krystowy molacza. Z przekazów wiadomo, że tutaj był spichlerz, to win był usytuowany w takim miejscu, że na wzgórzu, że zabezpieczenie od zalania, od jakiej powodzi, chociaż nasza dobrowódka nigdy nie wyliwała, ale to było właśnie za wioską, daleko od zabudowań, na wzgórzu i tutaj obok tego spichlerza był kres, on wrze chyba ze starości rozlitył się i na siomu mieści postawili jak zwykle żelizny. W 1985 na tomu samomu postumencie postawili żelizny kres życieli naszej wioski. To ulica główna, a tam jeszcze, nie znam jak ta nasza uliczka, nazywająca to niedawno taka nowa, spokojna bodajże. To, że tutaj my dobrowolcy rodowici w żywot. Ja pomniu, że bo tutaj przejazd kolejowy i chyba swoho czasu to się do rogu można było do jakiejś wioski na Białoruś. Mama moja jeszcze wspominała razne wioski, a tam Chlewiszcze, Stawiszcze, a tam na odpusty to tam byli, bo to byli taki, ta droga równolegla, to, że przejazd kolejowy, to, że do jakiejś wioski na Białorusi, jakieś Chlewiszcze, inny, nawet nie pomnił jakiej nazwy, tylko mama to ich się znała, bo tam jakiś odpust był, to z tamtela przychodzili i odwrotnie panienki przed wojną tuda chodzili i te drogi tak ostali się, aż prawie do samej granicy.
2: I tak po wojnie dziwnie, że inne państwo.
3: A ta cerkwa jak nowa?
1: W nas była drewniana cerkwa i ponieważ ona troszkę tam podwalki trzeba było zmieniać, postanowili, że nową już zbudują, a starą, tu drewnianą, oddali do kostomlotów. I nasza cerkwa drewniana w kostomlotach, a się chyba w 52 hodowy pobudowali. Uważali, że remont starej ludzie wielki i postanowili nowuju. Ale natomiast kapliczka to bardzo, bardzo staraja. Jak nie było cerkwy, bo cerkwa ta jest drewniana, którą oddali do kostomlotu, bo tam jest niewielka społeczność prawosławna, ich by niestety byłoby od podstaw zbudowaty cerkwu. To kapliczka służyła za miejsce, gdzie

0: Molili siadę, światyli pasku i tam i stare ikony, także to jest bardzo miejsce, które bardzo dużo światoje, które ma je namodlone dużo lit.
1: Świętego kapliczka.
0: Tak, się kapliczka, tak.
1: Tej kryży?
0: Tak, bo tutaj chyba to i kryż osioj z białej wstążki. To jest kryż, który tam, gdzie cerkwa była. Bo to nasza riczka, dobrowódka. Zobaczcie, taki mostek. I tak dookoła chodzi. Się znowu parę lit minęło i zarosło.
1: Dalej na to by było mokro, ale tak pokażę, jak to wygląda. Taka dzika przyroda. To, tak wyglądali te bagna, to je wsio?
0: Tak. I podobnie właśnie bagna wyglądali. I bagnie to takie boloto. Jak wchodziło się to, to tak brody wyglądali. A bagna to tak boloto, że wchodziło się po kolena, gryzło się. Jak sieno chciało się spratać, to trzeba było jego kosić i wynosić, żeby tam nie można było suszyć. Przywozili to sieno koło stodoły i suszyło, bo na lące nie można było suszyć. U nas na riczce pralo się. Więc na przykład my jako dzieci dostawali tam ścierki czy ruczniki lniany. Tu były kamienie, taka kijanka, tylko te kamienie teraz zarosli i tam niektóry taki większy ktoś tam zabrał na budowę. I tutaj mnóstwo prani. Przychodziło się i pralo się tym kijanką. Trochę w domu, tam coś poprali w bali, a reszta tutaj bólsz wody było, bo to gdyż to nie było toho basenu przeciwpożarowego i większa ilość wody propływała i wsio polokało się, wsi rzeczy pralo się i dzieci, i kobiety, a że przed światom to bardzo, bardzo dużo tych piorących tutaj było, takich stukających tych kijankami. Jeszcze u mnie się ta kijanka. Prac.
1: Czyli to jest źródełko, że jest takie po nowoczesne.
0: Tak, że to teraz tak. Trochę wstawione. No, ono chyba rozpadało się na dobre. O, to jest źródełko.

0: źródła przychodzą na Trójcu, świecić wodą z procesji.
1: A święty krzyż to jest dawno zrobione. Siłuję Twojego czesnowo i żywotworaszego Chrysta, sochroni nas, Gospodzie, od wszelkich bied
0: i boleźni.
1: I boleźni. Siej Chryst, seoróżen, bractwom, dobry wódzkim, 1959 rok. I ty krzyż znajdował się u kalendary?
0: Tak, się, tak, krzyż na pewno. 12 krzyży, tak jak mówiła, jeszcze my mamy taki stary mogiłki. Odny mogiłki, jak zakryli stary, to nowy, i na tych starych mogiłkach my sfotografowali krzyży, który z 1800, któryś tam choda, odion drugiej, jeszcze w dobrym stanie. To, że taka była ciekawostka, że mogli ich umieścić w kalendarowy, bo jeżeli odprawiajca na mojuka, to baciuszka i odprawiaje tam torze, ale na pewno niech to by zwrnął uwagę na ich, gdyby nie był kalendarowy. To troszkę tak zwrnął uwagę mnóstwa ludzi. O, my tu korzystamy, jakby dla nas.
1: Walika jest dobra woda.
0: Tak, że tych ulic chyba 8 teraz, bo że tej nowy powstają. Było 6, a teraz chyba jeszcze tam. Ja думаю, że on pochodzi od początków naszej wioski, a przypuszczajmy, że na początku XVI wieku powstała dobra woda. I tutaj dookoła się od cmentarzu głęboki wykop, takim wykopom otoczony. Sosny tej torze bardzo stary je. Jeszcze je pomnił tej czasy, koliny było tutaj lisa, dookoła byli pola. I jak widno, że dużo jeszcze krzyży zostało się w krzyży w kamieniach. Odion je krzyż albo dwa drewniane. Zaraz przejdziemy, zobaczymy. Udało się takie najświeższe jeszcze odczytać daty. To koniec XIX wieku. Ja jeszcze pamiętam, jak była Malaja, jak szliśmy z mamą na mogiłki świeczki stawiać, bo kiedyś nie stawiali z niczym, tylko świeczy i takimi horczkami otulali. Później wrze jakieś słoiki, a po pewnym czasie przyszliśmy na zniczy. Jak widno, tutaj się chyba krzyż, że jeszcze jakieś predki pomiat, kto tu pochowany, bo jak baczym, że tutaj zniczy. I ja pomnę prysiomu krzyżowy, koliś zawsze chorila świeczyczka, jak pryt paskoju. U nas taki zwyczaj, że my zawsze przed Paską i wieczorem zapalujemy świeczki, a teraz zniczy. I jeszcze posle prowodnej niedzieli w poniedziałek, nie na prowody, tylko w poniedziałek. Bólż chyba nikto wrze nie znaje, czyli to groby, ale jeszcze dużo tu ostałość tych ogromnych, kamiennych pomników. Dawniej nie pisali nigdy nazwisk przy krzyżach, tylko za upokoi Anny, Wasilii i tak dalej. I dlatego nie można uznać, czyje one je, ale na pewno bardzo dużo lat one przetrwali. Andrzeja, tam Anny i Wasilii, i tylko napisano za upokoi, tylko na domu krzyżowy. O, tutaj patrzcie ty. To teraz data czyszczu. 370 może. I krzyż wyryty. O, tam, na tamtomu krzyżowy. Czyszczu 872 ochot.
1: Ale to, że widać, że nosze były tak lepiej zachowane nawet.
0: One były troszkę zaniedbane, ale znajdował się u nas taki mieszkaniec, Iwan Markiewicz, który zaniął się tym. On tutaj trochę oczysty i on pomalował tak, jak znał, na niebiesko, te krzyże trochę oczysty, wykarczował, także one troszkę odświeżane. Przejdem tam dalej, jak baczę, że nie kozrywże żelizny pali gdzieś tam pewnie zardzewiali w tej części, ale jeszcze kamienne mnóstwo tych kamieni powstało się. I tutaj tak ciekawa, widać jest kres, że takie wgłębienie. I mnie jedna kobieta mówiła, że jak tam zbierajca woda, to ludzie przychodzą i tu wodę zabierają i uważają, że ona ma moc uzdrawiającą. Jeżeli jakoś coś boli, to tej wodoju promywają. Zobaczy, może nam uda się znajdę w którym to miejscowy tej kres. I jeszcze tu odion jedyny jednak drewniany. I tam chyba dokładnie data, kiedy on postawiony był.
1: To wielki mocno się tym owiołkiem było.
0: Tak, bo ja w jakichś źródłach przeczytała, że jak nasza wioska powstała, to byli czasy, kiedy liczyła około 500 mieszkańców. I dlatego chyba taki on wielki, może o takie wgłębienie w krzyżowe. I uważali ludzie starsi, że ta woda jest pomocna na razne choroby, na wsie. Bo nasze źródełko tam, gdzie Riczyczka Dobrowódka wypływaje, to ta woda według legendy pomaga na choroby oczu. Zobaczcie, 1815 rok. Siej krest. O, i tutaj obrzeże wsi, okopane obrzeże tych mogiłków i głęboki rów, który zachował się. Także bardzo wielki, na taką jedną wiosoczku, to ja думаю, że ogromny obszar zajmali się i mogiłki. Pod koniec XIX wieku i mogiłki zakryli i wrze przynieśli w drugie mieście, powstali drugi. Tu niedaleczko przejdziemy. I chcę сказати, że zawsze, jeżeli u nas odprawiajca na nowych mogiłkach, my tak nazywajmy, to zawsze jak procesja wychodzi z cerkwi i idę na mogiłki, to posle jak tam poświadczyć zagroby, to zawsze baciuszko przychodzi i jeszcze my molim się na starych. U nas taki zwyczaj, że trzecia niedziela posle paski molim się na mogiłkach za umierszych, nie na prowodnuju, tylko wielka parafia i pierwsza niedziela w odnej miejscowości, druga w drugiej, a u nas, że od wieków, ile ja pomnił, to zawsze w trzecią niedzielę i to gdy wyrusza procesja z cerkwy i idę z chorągwiem, procesja przychodzi na mogiłki, zaczynają czas molebień, czytają kartoczki za umierszych, molaca i to gda świadczaca groby. Kogda, że wsi ty poświadczat na nowych mogiłkach, to gda ta procesja przychodzi siuda i jeszcze na sich. U nas dwa razy dochoda odprawiajca na mogiłkach. Zawsze w niedzielu po wozdwiżeniu kresta, no i pierwszy raz, tak jak go mówiła, w trzecią niedzielu posle paski. Nasza wioska składająca z kilku ulic i na początku każdej ulicy krest. Niektóre wrzeony w wiosce na końcu, bo wioska rozciągnęła się, a to jest znak tego, że koliś zaczynała się w tym miejscu, a teraz rozbudowała się. Po lewej stronie krzyż, który ufundowali panny Dobrowodzki, żeńszczyny, to nazywało się stryczystwo. Mnie zdaje się w 1930 roku, kiedy moja mama była panienko ju. W takiej intencji zdrawia panienok z dobrej wody. Obok toho kryża, jeszcze ktoś inny ho postawił, to wrze w intencji zdrowia rodziny i skota. Bardzo często na kryżach ludzie prosili o zdrowie dla rodziny i dla żywotnych wsiech, które tam w gospodarstwie byli, żeby dobra hodowali się korowy, koni, świni. Bo to była podstawa wyżywienia, podstawa bytu tej rodziny. I w takiej intencji często ludzie na rozstajach, na kuncji wioski stawili krzyże.
1: A tutaj też taki...
0: Tak, to na kalendarzu zobaczym się kres. Teraz my odczytali, kto je właścicielom nawet, bo taki one były zapomniane. A nasz kalendar przyczynił się do tego, że one jak gdyby tej kryży ożyli, my im wyrnuli pamięć.
2: Od szmatlikich gadów wioską Dobrywada rozsławiaje po świecie śpiewaczy kolektyw z Dobrywady, zasnowany jeszcze w 1968 godzie. Ja miała nagodę sustryca ze spadarniami Walentinaj Klimowicz i Ninaj Jałdasiuk z tego kolektywu. Pieśni, jakie jany wykonują, unikalne, jak po melodii, tak i po zmieście. Гэта абрадавыя песні гадавога кола, так званыя рагулькі, веснавыя песні, сеначныя і жніўныя, а таксама сямейныя абрады, вяселле, хрэсьбіны. Гурт неаднаразова выступаў у Польшчы і за мяжой у Беларусі ды Украіне, заваёўваючы ўзнагароды. Песню ў выкананні дабравоцкіх спевакоў можна знайсці на трохдыскавым альбоме. Песні не толькі святыя, музычная традыцыя Падляшша. Калектыў з'яўляецца лаўрэатам прэміі міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы.
3: Дабрывада на сцэне зачала 68 год. То такі старішы люди, то добре помню, бо вона співала в церкві. Ціла часто все, як прийде до тестьової, то двоюродна сестра і розкаже, ой, кілька разів, каже, вийшли на сцену мужчини, вдома співали добре. Як на сцені заспівали в лісничанці, чи лісник там у Айновці. Ой, каже, аж встидно було сходити так кепсько. Ну і вони десь там їздили, співали, і ну, бо хороші голоса мілі мужчини і кобіти. Не знаю, хто ще з кобіт. Нюсько, то знаєш, Наташкіна, Віра Дамова хіба. А вже от, і так як вони, то щось між 72-х, бо то Валя Нестерка, чи як, то я там не виговору. Сценку туди робили, бо і я пам'ятаю, тестьова моя їздила, бо мені, я її шаліновку дала ще. Ну то їздило їх дуже і такий молодший, і такий середній вік. Ну і вже от тих пор почали саме сценки робити. І сварилися на сцені, і заручені були.
4: А як розпочали, та я, о що каже, тестьова їздила, то вони молодьож робили сценку, а вже кобіти старші то співали. Їм там тієї пісні приспівували.
1: Угу. Пані Ніна доучилася в 75-му, каже, а ви раніше в 72-му.
4: Ну не пам'ятаю, котором.
1: З самого початку.
4: Так, з самого початку, як Крупа приїхав, зорганізував.
1: І дуже вас то де було?
4: 8.
1: Восім.
4: Ну, було 8, а пізніше одійшла одна, пізніше друга одійшла. І вже нас залишилось 6. Ну і так довший час були. А як похворіли вже кобіти, то вже.
3: Jeszcze. A to pierwszy nasz występ.
1: To w 75 rokowi, tak? Wy douczyli się
3: i ja w ogóle założyli. Ja, Kala Dywany, dwuosnowowy. I mnie to Rostisław z Domu Kultury w Kliszczelach. Jechała gmina do Starosierc, jakieś tam one współpracę mieli. No i żeby z tymi dywanami, pomnią mi tych goździków nadawali, że toho tam. І так, як поїхала, ну і зеспіл поїхав, і вже мене до сценки прийняли отутика. І як того, і вже так, і зосталася.
1: А що то за сценка?
3: То хіба заручені були. Заручені. to jeszcze ją zraduje o jej szef, ona w sklepie każe, jak pani częstowała wódko. O, to tut odnano jasi tych, a to w rzesi ten żywotnych to. No starszy od mene byli. I tak, jakby umila to kniżko, to napisała by wielko, ale nie chodź. W sumie autentyk dobrowódzki to taki smutny, nie taki wesoły, jak to po drugich, że wesoły się spywali. Je, ale mało, ale cały czas się taki smutny. Соловійчик маленький, то давня-давня пісня, бардзо. Така я до серця.
5: Така грана.
4: Трогительні пісні. Значить, життєве, з життя взяте.

0: noży.
1: Pra wioską dobrywa daszto w minie kleszczeli na Hajnałszczynie. Rozpowiadali śpiewaczki narodnego kolektywu dobrywa da Walentina Klimowicz i Nina Jałdasiuk, de Tamara Jałdasiuk z Towarzystwa Siabrów Kleszczelowskiej Ziemli. Ja, Anna Szajkowska, dziękuję za wspólne prowadzenie się na czas. Na sustryczu z czarchowym herojem serii Spadlaszcza Rodam Miejsce Padziei Ludzi zapraszają. Уже про стыдень.

0: Indy.
1: Dobry wieczór, usim, heta DJ Riki. Witaju u Inda Mix, miejsce, gdzie sustrakająca emocji, energia i rytm. Siądnia nas czekaje godzina klubna hałuczania u najlepszym wygladzie. Niechaj hety set stanie waszym sobotnim rytuałom. Zapraszają na pulsujące rytmy house, disco, soul, the funk. DJ Riki, pojechali!

To była programa Inda Mix. Ja, DJ Ricky, miksował dla was muzyku house, soul, disco, the funk. Dziękuję za sumiesny wieczór i każdy moment, kali muzyka jednaje nas bez słowu. Ja wiertaju się z nowym setem przez tydzień, a wy trzymajcie hety rytm do następnej soboty.